Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs. Dans cette émission Polonaise, witam wszystkich słuchaczy Radia Szewoszłar bardzo serdecznie w tej audycji w języku polskim. Pour commencer, on va écouter Mariusz Kalaga. Pour na początek posłuchajmy Mariusza Kalaga. Dla syna, pour fils, twój świat, ton monde, żyjesz raz, tu vis qu'une fois. Bonne écoute, proszę je posłuchać.

On va écouter maintenant Maria William, posłuchajmy Marii Parma i Williama Morcie, qui interprète Słońce wschodzi i zachodzi, Soleil se lève et se couche, Miłość jedyna, l'amour unique, en polonais. Bonne écoute, posłuchajmy tych piosenek.

On va écouter maintenant Darka Nowickiego. Posłuchajmy Darka Nowickiego. Spotkanie w niebieskiej kawiarni. Rendez-vous au Café Bleu. A tyle mogło być. On pouvait avoir tant. Jest takie miejsce na ziemi. Il y a une place sur la terre. Bonne écoute, proszę je posłuchać.

głośny ptaków śpiew. Niebo dobrze zna, ale tam gdzie ty, tam już nie ma nas. Srebrem rzeka lśni,

Posłuchajmy teraz Artura Kwaśnicy. O wejku ty, Artur Kwaśnica. Szlagier na fest, hej song, wyznanie elektryka, elektrycja, a w. Bonne écoute.